Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka. Morniny są.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
21: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizuje

0: między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

0: Melo Radia Słupca.
1: Na antenie Melo Radia Słupca na 102,9 FM czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zaczynamy od wizyty w słupeckim starostwie powiatowym. I jeszcze przed majówką odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Co to dokładnie za koncepcja i jakie są jej założenia? O tym wszystkim opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
2: Jest to związane z tym, że zmienił się pewien model oraz zaktualizowane zostało prawo dotyczące KSC, czyli takiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, i ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację właśnie tej ustawy o tym KSC oraz coraz szybciej, coraz mocniej rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury informatycznej, czyli infrastruktury, która też wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, informacji w sieci i tego wszystkiego, co w tej sieci nas otacza. I głównie tu nam chodzi o infrastrukturę informatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, czyli WANIR-em, przedstawiciele z panem prezesem Jakubem Michałowskim pokazali nam, czyli samorządowcom oraz zaproszonym przedstawicielom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak może wyglądać taki model funkcjonowania LCC, czyli Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa na terenie powiatu słupeckiego, ze względu na to, że i tak każda jednostka samorządu terytorialnego musi wdrożyć nowe zalecenia zgodnie z prawem od przyszłego roku, od kwietnia, i to jest dobry moment na to, żeby spróbować sięgnąć po środki na właśnie tego typu nową strukturę, czy jakiś wydział, czy utworzenie jednostki, która będzie rzeczywiście jednostką w strukturze powiatu, której zadaniem będzie właśnie ta cała obsługa w ramach Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. I naszym zadaniem było wstępnie omówić ramy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty. Omówiliśmy też te prawne obowiązki wynikające z nowelizacji tej ustawy, dostępne źródła finansowania, i tak omówiliśmy coś, co jest też bardzo ważne dla nas, taki wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru, no bo tutaj nie ukrywam, że po takie środki chcielibyśmy sięgnąć. Jestem zdania takiego, że powiat powinien podjąć się tej działalności dotyczącej kierowania takim centrum, które w ramach KSC, tutaj, czyli tego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, to powiat będzie liderem, który będzie zrzeszał poszczególne jednostki i wspólnie wypracujemy model i strukturę, która będzie reagowała na te zagrożenia płynące z cyberbezpiecznego świata, który nas coraz mocniej otacza. I mówię to nawet choćby dlatego, że w ręce trzymam teraz smartfon, ponieważ czytam pewne informacje, które Państwu przedstawiam, i to też jest tak, że właśnie to nam pokazuje, że ilość informacji, która codziennie trafia do naszych umysłów, ponieważ czytamy, odbieramy, jesteśmy przebodźcowani nawet czasami bardzo mocno tego typu zrzutem krótkich informacji, nie wszystkich prawdziwych. To jest jakby jeden obszar, ale drugi obszar to jest też taki, że te wszelkie próby właśnie kontroli nad atakami, żeby nie pobierać, nie wyciągać jakichś danych z systemów naszych, żeby tutaj pełna kontrola nad tym była pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia, no bo to głównie też o to chodzi.
1: Chciałbym jeszcze tutaj dopytać o kwestię finansowania. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, że tutaj chcielibyście pozyskać środki zewnętrzne, zgadza się, żeby utworzyć takie centrum. W ogóle jakie to są koszty utworzenia takiego centrum?
2: Koszty na dzisiaj, po jakie możemy sięgnąć, albo jakie możemy się starać, to są koszty około 9 milionów złotych na funkcjonowanie takiego centrum przez 3 lata. Później mamy obowiązek oczywiście utrzymać trwałość projektu przez kolejnych 5 lat jeszcze. I tutaj zatrudniając specjalistów właśnie w zakresie informatyki, informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, którzy będą wdrażać, wykorzystywać tego typu elementy w tych obszarach działalności. Myślimy nad tym, żeby utworzyć jednostkę podlegającą pod starostwo w celu właśnie takiego usprawnienia działania, która będzie zrzeszała też i będzie wspierana przez inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu sopeckiego, czyli poszczególne gminy. W najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu mamy takie kolejne spotkanie. Do 15 maja wspólnie chcemy wypracować pierwszą odpowiedź. Następnym elementem jest przeprowadzenie audytów w zakresie tego, ile takich poszczególnych połączeń z dostępem do sieci w każdej jednostce występuje i ile może być tych wejść i wyjść przez wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy w naszej pracy codziennej. Natomiast oczywiście jakby tutaj ten audyt, to jest jakby pewna kwestia szersza. Są to środki, które są nam potrzebne do tego, żeby po prostu wdrożyć takie działanie. Ja myślę, że najważniejsze też jest to, że bez względu na to, czy środki otrzymamy, czy ich nie otrzymamy, my i tak jesteśmy zobligowani do realizowania tych nowych, wprowadzonych regulacji prawnych w zakresie KSC, o którym mówiłem. No i oczywiście lepiej, gdybyśmy mogli sięgnąć po zewnętrzne środki, które nas wesprą w funkcjonowaniu i wdrażaniu całego systemu.
1: Nasze spotkanie było również okazją do tego, żeby porozmawiać na temat podpisanego porozumienia starostwa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
2: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym. Jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. I taki system działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie, w tym przypadku w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób, zgodnie ze strukturą organizacyjną, uruchamia ten system alarmowania. A do tej pory to w wielu miejscach jakby było poprowadzone przez pracowników starostwa, więc tutaj taka zmiana stąd następuje. Jest to wypracowana koncepcja na poziomie wojewódzkim i powiaty otrzymały taką informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał. Teraz wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie. Natomiast, żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej. Stąd takie porozumienie.
0: Okej, dziękuję.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz mamy coś dla miłośników literatury i dobrych książek. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów organizuje wyjątkowe spotkanie autorskie. O tym, kto tym razem odwiedzi czytelników z Zagórowa, mówi bibliotekarka Katarzyna Połom. Posłuchajmy.
3: Tym razem z czytelnikami spotka się pisarka, która jest w naszej bibliotece bardzo lubiana. Jej powieści są bardzo lubiane, cenione przez czytelników. Nazywa się Jagoda Wochlik. Jest bibliotekarką, więc moją koleżanką po fachu, naszą koleżanką po fachu, która po prostu od ładnych paru lat pisze książki, ale też prowadzi recenzenckiego bloga, którego można sobie obejrzeć na YouTubie, wpisując hasło Biblioteka Edgara, gdzie naprawdę w świetny, zajmujący, błyskotliwy, dowcipny sposób opowiada o literaturze współczesnej, o nowościach wydawniczych, o literaturze tematycznej, a również sama kilka ładnych lat temu postanowiła spróbować, jak to jest stanąć po tej drugiej stronie pióra i zaczęła pisać. Chociaż pierwszą jej powieścią była powieść zatytułowana Milczące słowa i to była typowa powieść fantastyczna, takie fantazy z wątkiem nawet troszeczkę romantycznym. Bardzo pamiętam tą książkę, bo ją czytałam, to było moje pierwsze zetknięcie z Jagodą Wochlik. Tak w tym momencie piszę powieści obyczajowe, gdzie też wątek romantyczny się pojawia, ale pojawia się bardzo dużo takich życiowych wątków. Bohaterowie stają przed czasami bardzo trudnymi wyborami i ja sobie cenię, mimo że nie jestem fanką literatury obyczajowej zdecydowanie, ale cenię sobie po prostu w twórczości Jagody Wochlik to, że ona ma dobre pióro, jest świetną obserwatorką ludzkich emocji i jej bohaterowie są bardzo nieszablonowi. Także zawsze z ciekawością zaglądam do każdej jej książki. Mam już jedną swoją ulubioną, ale może nie będę zdradzać tytułu, ale na pewno na spotkaniu postaram się z Jagodą na ten temat porozmawiać. Także no ja myślę, że spotkamy się w takim fajnym gronie, w dobrej atmosferze. Wstęp na spotkanie jest darmowy, jak zawsze u nas w bibliotece. No i w czytelni Zagórowskiej Biblioteki można będzie również zakupić podczas spotkania książki Jagody i poprosić o osobisty wpis, porozmawiać z pisarką, zapytać o jakieś szczegóły dotyczące właśnie jej twórczości.
1: Co tutaj jest takiego w tej twórczości, że ta pisarka, jej książki cieszą się u Was największym zainteresowaniem czytelników?
3: Tak jak wspomniałam, właśnie to dobre pióro. To jest to, że one są napisane naprawdę ładnym językiem. Widać po prostu warsztat pisarski, widać po prostu tą dbałość o kulturę języka u Jagody, a jednocześnie no, to też nie jest tak bardzo trudna książka. To są bohaterowie z krwi i kości i można po prostu w tych bohaterach znaleźć gdzieś część siebie. W jednej z książek opisuje perypetie dziewczyny w spektrum autyzmu i jej sposób przeżywania miłości, odnajdywania się właśnie w społeczeństwie i właśnie borykania się z tą swoją nietypowością, tak? Właśnie w zetknięciu z takim uczuciem, które całkiem z nagła na nią spada, także myślę, że to też może być ciekawe, może być zabawne. Spotykamy się w Tydzień Bibliotek 13 maja o godzinie 17:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów w czytelni.
1: Mówiła bibliotekarka Katarzyna Połom z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
5: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
6: Może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia, bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta na adres po prostu.
1: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
5: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej i już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
1: I wciągnęła pani też męża do tego.
6: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
5: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
1: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
5: Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy. No ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej. Musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
1: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
6: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
1: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
5: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus, i tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn też w zasadzie wszystkie te punkty już pomału zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać, no i córka w 17 lat też już działa.
1: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
6: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną, żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
5: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pan, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło trzeciej. I to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia. To tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10, koło 12, 13, gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o trzeciej wstaje, ja tutaj koło wpół do szóstej dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj, jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście, chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
1: Jak to wygląda? W ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
6: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także... No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
1: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
6: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
5: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik.
7: Tak. Dwa lata temu, latem.
5: Musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami, i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze, i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
6: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
5: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
1: Jakie mają państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
5: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób, znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
6: No, nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym. Po prostu no, pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
1: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Po długim weekendzie i czasie odpoczynku czas wrócić na normalne obroty. Jak zwykle na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Jak już mówiliśmy na naszej antenie, maj to miesiąc matur. W całej Polsce po długim weekendzie tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów dojrzałości. Na początek czekał ich język polski na poziomie podstawowym. Tak było również w Słupeckim Liceum Ogólnokształcącym imienia Marszałka nauka Józefa Piłsudskiego. O tym, ilu tegorocznych abiturientów przystąpiło do matury w ogólniaku i jak w praktyce wyglądają procedury, których należy dopilnować w związku z egzaminem, opowiedziała nam dyrektorka Słupeckiego LO Urszula Radosiewicz. Posłuchajmy naszej rozmowy. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, jak to wygląda w słupeckim ogólniaku z tegorocznymi maturami? Ilu tych uczniów przystępuje do egzaminu dojrzałości w tym roku?
8: W tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 130 absolwentów klas czwartych i 19 osób z lat ubiegłych. Wszyscy absolwenci i muszą zdać na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy. W tym roku 128 uczniów, absolwentów zdaje na maturze język angielski na poziomie podstawowym, dwójka wybrała język niemiecki. Do części obowiązkowej egzaminu należą również egzaminy ustne z języka polskiego, matematyki i języka obcego i tu również przystępują wszyscy uczniowie z języka angielskiego 128, z języka niemieckiego 2, no i z języka polskiego 130 absolwentów.
1: Tak wyglądają te obowiązkowe przedmioty, a proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te dodatkowe przedmioty, jakie tutaj są najczęściej wybierane przez maturzystów?
8: Tutaj preferencje wynikają głównie z tego, jakie przedmioty uczniowie realizowali na poziomie rozszerzonym. Wszyscy nasi absolwenci realizowali język angielski i tutaj zdaje na poziomie rozszerzonym aż 104 osoby. 2,5 klasy realizowały również biologię na poziomie rozszerzonym. Tutaj jest 66 uczniów, absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu. Następne przedmioty to język polski 48 osób, geografia 42, matematyka 39, ale mamy również takie przedmioty jak historia sztuki, jedna osoba zdaje, wiedza o społeczeństwie, tutaj też jedna osoba, pomimo że te przedmioty nie były realizowane na poziomie rozszerzonym, to uczniowie je wybrali, i informatyka, 2 osoby. Też nie realizujące przedmioty na poziomie rozszerzonym, ale mogą wybrać ten przedmiot jako przedmiot maturalny.
1: Egzamin dojrzałości to także dosyć rygorystyczne procedury. Proszę opowiedzieć pokrótce, jak to tutaj wszystko wygląda.
8: Przygotowania do egzaminu maturalnego tak naprawdę zaczynają się w pierwszej klasie, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Ale do matury stricte to już w zasadzie w lutym, kiedy uczniowie składają deklarację maturalną. Do 7 lutego w tym roku mieli czas na złożenie deklaracji maturalnej, wybierają przedmioty, no i później zaczyna się przygotowanie, podział uczniów na salę, przydzielanie członków zespołów nadzorujących, ale również zespołów egzaminacyjnych na egzaminy ustne. No, matura jest dość dużym wyzwaniem zwłaszcza dla zespołów nadzorujących. Taki egzamin jak na przykład język polski, który trwa 240 minut i to jest egzamin, na którym zespół nadzorujący musi siedzieć, pilnować i tak naprawdę cały czas być po pierwsze czujnym, po drugie no nic nie robić, tylko patrzeć, co się dzieje na sali, czy uczniowie nie próbują niesamodzielnie pracować, czy na przykład któryś nie wykazuje jakiś... Mogę jeszcze raz? Dobra. Bo chodzi mi o to, że po prostu muszą też czuwać nad bezpieczeństwem i nad tym, czy ktoś nie zasłabnie. Dobrze. No, podczas egzaminu zespoły nadzorujące muszą pilnować przestrzegania regulaminu matury, ale muszą również czuwać nad bezpieczeństwem uczniów, bo jest to na pewno dla nich wielki stres i może zdarzyć się zasłabnięcie. Mamy też uczniów, którzy mają choroby przewlekłe i też trzeba dbać o to, żeby bezpiecznie przez ten egzamin przeszli.
1: Przed rozpoczęciem samego egzaminu te procedury, o których tutaj wspomniałem, dotyczą przechowywania tych arkuszy maturalnych, także przed godziną 9 w ogóle nie można ich otworzyć, zgadza się?
8: Tak, o godzinie 7 otrzymaliśmy arkusze, o 7:45 przeliczyłyśmy z panią wicedyrektor, czy zgadza się ilość arkuszy. Wszystko jest w porządku i zostały one zamknięte w sejfie. O godzinie 8:50 przyjdą członkowie z wszystkich sal egzaminacyjnych wraz ze zdającymi i będziemy jeszcze raz sprawdzać kompletność i nienaruszalność zestawów egzaminacyjnych. Do tego czasu nie wolno otworzyć kopert, w których są arkusze. Należy je przeliczyć, co jest dość uciążliwe, bo w zamkniętych kopertach dość trudno się liczy, ale przeliczyłyśmy, wszystko się zgadza. No i czekamy na godzinę 8:50 na otwarcie kopert, przeliczenie arkuszy jeszcze raz. No i na start o 9:00.
1: Czego życzyłaby Pani tak na koniec maturzystom, którzy rozpoczynają te egzaminy dojrzałości?
8: Wszystkim maturzystom życzę tego, żeby tematy, które się na dzisiejszym egzaminie pojawią, były tymi tematami trafionymi, żeby takiej lekkości pióra, żeby napisali to, co w tym egzaminie powinno być zawarte, bez błędów merytorycznych, bo one dyskwalifikują na egzaminie. No i na wszystkich egzaminach życzę tego, żeby polecenia były zrozumiałe, zadania były łatwe i żeby wszystko tak pięknie poszło, żeby w lipcu nie tylko absolwenci mojej szkoły, ale wszyscy maturzyści byli usatysfakcjonowani z wyniku, żeby napisali na tę maturę na takim poziomie, na jaki ich satysfakcjonuje.
1: Mówiła dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Urszula Radosiewicz. A teraz oddajmy głos maturzystom ze słupeckiego ogólniaka, którzy po wyjściu z pisemnego egzaminu z języka polskiego podzielili się z nami swoimi wrażeniami.
9: Parę zadań, tam jakaś lalka, coś, tutaj rok 1984 też tam pod koniec. No rozprawka, tam tematy takie też w porządku do napisania, wszystko dało radę, jakoś tam jakoś poszło.
1: A co było takim największym wyzwaniem?
10: No dla mnie chyba rozprawka, nie? No bo to jest jednak najbardziej punktowane zadanie i też no, nie jestem najlepszy w te rozprawki, ale no, wydaje mi się, że wyszło całkiem okej.
1: Okay. Jutro chyba trochę większe wyzwanie, czyli ta matma, zgadza się?
9: Dla mnie osobiście to nie jest chyba jakieś większe wyzwanie, największy problem to był ten polski właśnie. Mhm. Zresztą już myślę, że z górki teraz.
10: Okej. Okay.
1: No i potem obowiązkowy język obcy, co zdajecie, jeśli można zapytać?
9: Angielski.
10: Angielski też jest.
9: Tak? Ja również angielski.
1: Tak. Angielski i ten egzamin to chyba formalność, co?
10: Raczej tak, myślę, że właśnie najlepszy wynik będzie z angielskiego.
1: Chciałem was zapytać, dziewczyny, jak tam wrażenia po dzisiejszej maturze z języka polskiego?
11: No jest okej, na początek jak przeczytałam te tematy, rozprawki, to mówię, kurde, pustkę miałam w głowie, ale no potem coś tam wymyśliłam i no i chyba jest okej. No zobaczymy, będziemy czekać do lipca na wyniki.
1: Okej, a jakie to były tematy, jeśli można dopytać?
11: Pierwszy temat to był wpływ pracy na człowieka i na jego rzeczywistość, a drugi, już nawet nie pamiętam, ktoś pisał drugi?
12: Kiedy dla człowieka jest ważne to, co inni jakby o tobie myślą.
1: A tutaj jak twoje wrażenia po tym egzaminie?
12: No ogólnie pierwsza część w miarę okej, ale właśnie tematy wypracowań były dosyć ciężkie.
1: Matematyka jutro, większe wyzwanie niż polski?
12: Tak szczerze to nie wiem.
11: Dla mnie nie, ja się matematyką w ogóle nie stresuję.
1: Macie wybrane dodatkowe przedmioty?
11: No z rozszerzenia to biologia, polski, właśnie angielski też.
12: A ja piszę tylko geografię.
1: Chciałem was zapytać o wrażenia po tej maturze z języka polskiego. Jak to wyglądało?
9: No nie wiem, no będzie ciężko chyba. Znaczy rozprawkę to czytałem kilka razy. Słowa to w ogóle raz 280 i wyszło raz 300. No nie wiem, zobaczymy.
1: Jakie lektury pojawiły się w tym roku?
13: Z lektur był Inny świat, lalka. Nie pamiętam sobie więcej.
1: A jak oceniacie poziom tej matury? To było łatwe stosunkowo, czy jednak było to jakieś wyzwanie?
14: Według mnie była prostsza niż próbna matura, którą mieliśmy w marcu. Była mniej więcej na poziomie jednej próbnej, którą zrobili nam w szkole kiedyś. To był chyba ten czerwcowy arkusz z poprzedniego roku. No to mniej więcej na tym poziomie była ta matura.
1: Okej, język polski za wami. Jutro matma, czyli chyba trochę trudniejsze wyzwanie, zgadza się?
13: Jak najbardziej się zgadza.
1: I potem angielski, czyli ten obowiązkowy język obcy. Tu chyba formalność raczej, zgadza się?
9: No tak, dokładnie, formalność.
13: Po angielski prosty akurat, bynajmniej dla mnie.
14: Tak, no podstawowy angielski to jest zwyczajna formalność w takiej sytuacji.
1: Macie wybrane jakieś dodatkowe przedmioty?
14: Ja osobiście piszę 3 rozszerzenia z polskiego, historii i z angielskiego. Angielski jest od razu w czwartek w tym tygodniu, więc można powiedzieć, że od razu po podstawie no, piszemy to rozszerzenie. No i mamy jeszcze wszyscy obowiązkowe 2 ustne egzaminy.
13: No ja tak samo jak kolega akurat.
9: Ja dodatkowo biologię rozszerzoną piszę.
1: To byli tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury. Już 13 maja czeka nas wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów filmowej klasyki. Na ekranie słupeckiego kina będzie można obejrzeć kultowy film Top Gun. O szczegółach mówi dyrektorka Miejskiego Domu Kultury, Honorata Łysiak.
15: Zaplanowaliśmy tak naprawdę obchodzenie 40. urodzin tego kina. światowego hitu. Film z 1986 roku, legendarny Top Gun, po którego premierze wszystkie polskie i nie tylko polskie, bo również światowe nastolatki rozkochane były w Tomie Cruise. W tym roku obchodzi swoje 40-lecie i w związku z tym Kino Sokolnia w Słupcy, wychodząc naprzeciw, chcąc powspominać, włączyć się w te obchody tych światowych urodzin, ale rzeczywiście powrócić do legendarnego, sztandarowego, wielkiego hitu sprzed lat, postanowiło włączyć się w organizację owych urodzin. Stąd też w naszym kinie, na naszym dużym ekranie Top Gun Day, to 13 maja, kiedy widzowie będą mogli powrócić do tamtych lat, do tamtej epoki, do tamtych bohaterów filmowych i jednego popołudnia obejrzeć zarówno legendarny Top Gun, ale również Top Gun Maverick, a więc rzeczywiście pełna, aż dwuelementowa seria, ale jakże legendarna. Jeżeli ktoś nie będzie mógł towarzyszyć nam 13 maja, to oczywiście może odwiedzić nas 16 maja i wtedy mamy jedynie pierwszą część, a więc Top Gun, a następnego dnia wyświetlać będziemy Top Gun Maverick. Myślę, że to jest gratka szczególnie właśnie dla pokolenia 50-60-latków, dlatego, że właśnie to pokolenie tak naprawdę, jeżeli chodzi o żeńską część, wzdychało do ekranu, jeżeli chodzi o męską część widowni, zafascynowanych było lotnictwem i tym, co dzieje się na niebie. Obsada kinowa też mówi sama za siebie i jestem przekonana, że będzie to przyjemne wspomnienie tego, co przed laty dane nam było oglądać. My mamy pełną świadomość, że te wszystkie filmy dostępne są na wszelkiego rodzaju platformach streamingowych, jednak duży ekran znakomicie przeniesie nas w to prawdziwe, legendarne kino i liczymy tutaj, że nasze sale będą w tych dniach rzeczywiście pełne. Być może jest tak, do czego zachęcamy, aby właśnie 50-60-latkowie, dla których wtedy był to hit kinowy, aby teraz przyprowadzili młodsze pokolenie i również dali upust tym emocjom, które towarzyszyły nam przed laty, kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy ten film, więc jestem przekonana, że może być to fajny powrót do przeszłości i do młodości.
1: Czyli tak jak pani mówiła, dla starszego pokolenia taka sentymentalna podróż w czasie, a dla tych młodych okazja, żeby zobaczyć klasykę światowego kina, bo tak można mówić o tym legendarnym filmie Top Gun.
15: Oczywiście, że tak, tym bardziej, że młode pokolenie w tej chwili jak gdyby obraca się w troszeczkę innych realiach kinowych, to też jest to znakomita dla nich pewnie już lekcja historii. Niemniej jednak te klasyki filmowe są tymi pozycjami, które uważamy, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu obejrzeć i to właśnie na dużym ekranie. I temu ma służyć właśnie Top Gun Day, który organizujemy w kinie Sokolnia w Słupcy, do którego już teraz zapraszamy. Oczywiście bilety do nabycia w kasie kina, na platformie Bilety 24, a więc jesteśmy tak naprawdę dostępni na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto będzie miał ochotę spędzić z nami to popołudnie i ten wieczór. Także przypomnę, 13 maja rezerwujemy sobie troszeczkę więcej czasu i oglądamy jak gdyby całą serię, a więc Top Gun i Top Gun Maverick. Natomiast 16-17 maja to odpowiednio pojedynczo wyświetlane te filmy na naszym dużym ekranie, na który już dziś serdecznie Państwa zapraszam.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
16: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
17: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
16: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
16: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
1: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
16: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
16: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
1: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
16: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D, ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć? Jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty? Jak to możemy umiejscowić? Tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
16: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
16: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
16: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
16: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę. obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się

0: pana pracę?
1: Tak, są, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta. Działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
0: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
1: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
0: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
1: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
0: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
1: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
0: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
3: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik

0: Kuchenny Samel, jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
3: Na antenie Melo Radia Słupca na 102,9 FM zaczynamy magazyn reporterów, a przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie podsumowanie majówki na drogach powiatu słupeckiego.
4: Było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten 1 nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować.
3: Oraz o rozpoczętych zapisach dobiegł strzałkowo dobry kierunek.
5: Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć.
3: Zaczynamy od wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy. Za nami majówka, która na drogach naszego powiatu upłynęła stosunkowo spokojnie. Tradycyjnie po zakończeniu długiego weekendu w poniedziałek 4 maja policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Niestety w gronie skontrolowanych kierowców znalazło się kilku takich, którzy z trzeźwością nie mieli za wiele wspólnego. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Magdalena Kukawka ze słupeckiej policji.
4: Oceniając od strony policyjnej mogę powiedzieć, że było dość spokojnie, bo przez pierwsze 3 dni maja doszło do 1 wypadku drogowego i 3 kolizji. Policjanci zatrzymali tylko 1 nietrzeźwego kierowcę, ale myślę, że ten 1 nietrzeźwy też mógł sobie tą dalszą jazdę podarować. I zacznijmy właśnie od niego, bo 1 maja w Słupcy został zatrzymany przez naszych policjantów. Wykonane badanie wykazało, że miał, i to teraz uwaga, ponad 2,6 promila alkoholu w swoim organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że ten mężczyzna nie posiada bezterminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dlatego też kierowcę policjanci przewieźli do izby zatrzymań, a dzień później w trybie przyspieszonym trafił po prostu przed oblicze sądu. Teraz o tym, jaki będzie dla niego wyrok, właśnie dowie się już z samego sądu. No nie ukrywam, że będzie to na pewno drastyczny dla niego wyrok, bo nie dość, że w stanie dużej nietrzeźwości, to dodatkowo jeszcze złamał sądowy zakaz. Tego samego dnia, czyli 1 maja w Powidzu na promenadzie doszło do nietypowej dość kolizji, dlatego o niej mówię, bo kierujący hulajnogą młody mężczyzna w czasie wykonywania takiego manewru omijania rowerów uderzył w jeden z rowerów, który właśnie wymijał. Niestety tak nieszczęśliwie, że uderzył w rowerzystę. Obok tego rowerzysty jechał jeszcze jeden rower i jeszcze jeden następny. I tak można powiedzieć, że to się posypało troszeczkę jak klocki. Niestety ucierpiała najwięcej osoba, która na końcu na nią się te rowery przewróciły. Na szczęście nie były to żadne poważne obrażenia, a okoliczności tego drogowego, można powiedzieć, tej drogowej kolizji będą wyjaśniali bardzo dokładnie policjanci z posterunku policji w Powidzu. Na miejscu tam sporządzono właśnie dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania o wykroczenie. Tutaj się cieszymy, że nie doszło do jakichś obrażeń dużych. Natomiast niemniej jednak będziemy tej sprawie się przyglądali, bo tak jak już zaznaczyłam, pan, który kierował hulajnogą, nie dość, że wykonał ten manewr nieprawidłowo, ale okazało się, że również miał promile w swoim organizmie. Może ktoś powie, że niewiele, ale to wystarczyło, żeby odpowiedzieć za wykroczenie. Dokładnie 0,21 promila w organizmie, co ewidentnie wskazywałoby na to, że na tego jednoślada nie powinien w ogóle wsiadać i nim kierować. Do wypadku drogowego, o którym wspomniałam na początku, doszło 3 maja, czyli już na zakończenie majówki w Lądzie, w gminie Lądek. Tam zderzyło się auto osobowe z motocyklem. Pierwsze ustalenia policjantów wskazują, że błąd mógł popełnić kierowca Mercedesa, który wykonał nieprawidłowo manewr wyprzedzania motocykla. Motocyklista wcześniej sygnował skręt w lewo i samochód osobowy wjechał w tył tego jednośladu. Niestety motocyklista trafił do szpitala z podejrzeniem złamań i kierowcy samochodu, dlatego też zatrzymano prawo jazdy za stworzenie zagrożenia na drodze. Natomiast całość postępowania będzie też wyjaśniana przez policjantów z posterunku policji w Zagórowie.
3: 4 maja, czyli ten poniedziałek po majówce, to tradycyjne działania trzeźwość. Policjanci sprawdzają stan trzeźwości kierujących i jak te działania wyglądały, czy ujawniono kierowców pod wpływem, jak to wygląda?
4: Tak, 4 maja policjanci ruchu drogowego, tym razem również wspomagani przez policjantów z posterunków policji, w całym powiecie prowadzili takie działania prewencyjno-kontrolne. Przebadano niemal 1000 kierowców i tutaj muszę powiedzieć, że niestety, bo często mam taką dobrą informację, że tych kierowców nie ujawniamy podczas takich działań, ale tym razem niestety 4 z nich zdecydowało się na tak zwaną jazdę na podwójnym gazie. 2 z nich odpowie za popełnienie wykroczenia, czyli ten wynik alkoholu w organizmie był dużo mniejszy, ale 2 odpowie za popełnienie przestępstwa. Ja tylko tutaj dodam na marginesie, że każdy, kto popełnia takie przestępstwo, może się liczyć z bardzo dotkliwą karą, bo jest to kara do 3 lat pozbawienia wolności, nie mówiąc już o bardzo wysokich grzywnach i świadczeniach pieniężnych, a najbardziej dotkliwe dla wszystkich pewnie będzie utrata prawa jazdy na kilka lat. Dlatego też warto się zastanowić, czy po takim długim weekendzie, jeżeli nie jesteśmy pewni co do swojego stanu psychofizycznego, a spożywaliśmy alkohol, jednak podarować sobie tą jazdę. Bo w naszym powiecie tym razem policjanci ruchu drogowego w samej Słupcy zatrzymali 3 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę po alkoholu. Najpierw zatrzymano kobietę, która kierowała Volkswagenem i u niej ta zawartość alkoholu w organizmie wyniosła około 0,6 promila. Następny nietrzeźwy kierowca, czyli ten, o którym mówimy, że będzie też odpowiadał za popełnienie przestępstwa, został zatrzymany z wynikiem 0,7 promila, a 3 zatrzymanych miał 0,44 promila i on będzie odpowiadał za popełnienie wykroczenia. Odpowiedzialność prawną będzie musiał ponieść kierowca, 4 kierowca zatrzymany w dniu dzisiejszym przez naszych policjantów, tym razem funkcjonariuszy z posterunku policji w Strzałkowie. W Wólce kierował Volkswagenem Golfem i zawartość alkoholu w jego organizmie oscylowała w granicach 0,48 promila. I tak jak już zaznaczyłam, najbardziej dotkliwe myślę, że dla wszystkich będzie zatrzymanie prawa jazdy. Nie wyobrażam sobie osobiście nie mieć teraz prawa jazdy w obecnych warunkach naszych, gdzie to prawo jazdy jest potrzebne, żeby dojechać do pracy. Niestety ani właśnie ta możliwość, ani nieuchronność kary, bo to są dosyć dotkliwe kary, no nie wpływa tak na kierowców, żeby pomyśleli o tym, zanim wsiądą, zanim sprawdzą swoją trzeźwość, bo jest taka możliwość. Można kogoś poprosić, żeby podjechać tutaj do nas, do Słupcy na komendę, ale wiem, że na wielu stacjach paliw też są alkomaty, i tą trzeźwość radziłabym zawsze sprawdzić, bo możemy się czuć całkiem nieźle. Oczywiście będziemy wyspani, wypijemy kawę, jak to często kierowcy mówią, i czują się, że już mogą dalej jechać. Niestety zawartość alkoholu w organizmie wskazuje na to, że nie zawsze.
3: Mówiła aspirant sztabowa Marlena Kukawka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Podczas długiego weekendu majowego zorganizowano tam m.in. rajd rowerowy. O szczegółach majówki opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami majówka w Strzałkowie. Ta majówka to przede wszystkim rajd rowerowy. Chciałbym pana poprosić o krótkie podsumowanie tego rajdu, jakim on się cieszył zainteresowaniem i jak to wszystko wyglądało w praktyce.
5: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Melo Radia, prosto ze Strzałkowa, garść doniesień naszych newsów związanych z majowym świętowaniem. Świętowaliśmy bardzo aktywnie, były turnieje sportowe i tak jak pan wspominał, rajd rowerowy, który Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wspólnie z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 222 rowerzystów, którzy to poruszali się na trasie dość zróżnicowanej, jeżeli chodzi o trudności. To wyruszyliśmy ze Strzałkowa przez Wólkę, później kierowaliśmy się w stronę lasu Paruszewo, Skarboszewo, Bielawy i Strzałkowo. Trasa rajdu wiodła sprzed Ludowego Banku Spółdzielczego, natomiast meta zlokalizowana była w parku w Strzałkowie. Znakomicie podczas organizacji tego rajdu pomogli nam, jak zwykle, druhowie z OSP Krępkowo oraz panowie policjanci z posterunku policji w Strzałkowie. Mieliśmy podczas tego rajdu przygotowane koszulki specjalne, okolicznościowe, rajdowe, lampki rowerowe i grochówkę. Podczas pikniku zbieraliśmy też pieniądze na rzecz Magdy Rzeźnickiej. Jeżeli chodzi o turnieje, które były rozgrywane i 1 i 2 maja, głównie skoncentrowaliśmy się tym razem na piłce plażowej. Mieliśmy także ogromne zainteresowanie uczestników, którzy rozgrywali pasjonujące mecze, często dopingowani oczywiście przez rodziców czy kolegów. Sam 3 maja to po mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwanie świętej Doroty złożyliśmy kwiaty przy pomniku powstańców wielkopolskich i pomordowanych w walkach o wolną Polskę. Całość obchodów natomiast zakończył w naszej gminie 31. już Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W Gokisie wystąpili między innymi młodzi ludzie przygotowani przez kapelmistrza orkiestry OSP Macieja Marciniaka oraz nasz chór kantata pod dyrekcją Mirosława Grzanki. To piękne uroczystości. Cieszymy się, że towarzyszyła im cudowna pogoda, tak więc dzięki temu wszyscy mieli okazję spokojnie chillować, spokojnie obchodzić te święta tak, jak chcieli. Niektórzy aktywnie, sportowo, niektórzy uroczyście, a jeszcze niektórzy oczywiście na działeczkach.
3: Nasz rozmówca zdradził również, że w internecie rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji biegu Strzałkowo Dobry Kierunek.
5: Dla aktywnych już zaczynamy przygotowania do naszego dnia, a właściwie dni Strzałkowa, które to będą miały miejsce w ostatni weekend czerwca. Ruszyły już zapisy do biegu głównego na 10 km. Mamy już zarejestrowanych niespełna 100 uczestników. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, koszulki okolicznościowe dla pierwszej setki, która zapisze się właśnie na ten rajd, także warto się pospieszyć. Warto w tych biegach uczestniczyć. W tej chwili zapisy to koszt 70 zł, w późniejszym czasie będzie 80 zł, natomiast w dniu zawodów 100 zł. Warto wystartować w biegu głównym. Warto, jeżeli ktoś ma takie hobby, uczestniczyć w sportowej rywalizacji w kategorii Nordic Walking. Jeżeli chodzi o opłaty, to są one zniesione dla mieszkańców gminy Strzałkowo, ta opłata wynosi 0 zł.
3: Proszę powiedzieć, jak tutaj ta trasa tego biegu na dystansie 10 km przebiega?
5: To będzie szczególna atrakcja, ponieważ już na pewno na koniec czerwca będziemy mieli oddaną bieżnię. Tak więc właśnie start przewidziany jest na tej nowiutkiej bieżni. Będzie moc atrakcji. Zapowiadają się te biegi w tym roku szczególnie atrakcyjnie. To będzie taki miejski maraton. Przebiegać będzie po drogach naszego, po ulicach naszego, naszej miejscowości, tak więc miejscowi strzałkowianie będą dopingowali, będą częstowali na pewno biegaczy chłodną wodą. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, tak więc szczególnie warto rejestrować się i warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ tak jak mówiłem, koszulki znikają bardzo, bardzo szybko.
3: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
6: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
3: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
6: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
3: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
6: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
7: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No, tu ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega, mega fajne.
3: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
6: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają. Każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
7: Dokładnie tak, jak powiedział Golą, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
3: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
6: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia, tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z Urzędem Miasta, jak ze wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorelować i oby tak dalej.
7: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
6: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
3: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
6: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób. Naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
3: Okej, okay, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie no, postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
7: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć. Nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu no, pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie.
3: Którzy jeżdżą bezpiecznie.
7: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
3: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
6: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co wielka chęć, większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Vacanzie do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często jest to, są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są, więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
3: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
7: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
3: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
6: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a Kudła, ty zawsze ubierze to w pięknie. Te 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
3: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: W kalendarzu miesiąc maj maturzyści podchodzą do kolejnych egzaminów maturalnych, a na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Jak zawsze wita się z Państwem serdecznie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z trenerem UKS Haggard Strzałkowo o zakończonym sezonie na parkietach drugiej ligi piłki ręcznej.
2: To jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
1: Oraz zaproszenie na Tydzień Bibliotek w Słupcy.
3: Szczególny dzień dla nas, 14 maja, bo to wyjątkowa data. Świętować wtedy będziemy 80-lecie naszej biblioteki. Spotkamy się z zaproszonymi gośćmi.
1: A naszą dzisiejszą audycję zaczynamy w sportowym klimacie z piłką ręczną w roli głównej. Dokładnie 17 lat temu sporo powodów do radości dostarczyli nam reprezentanci Polski w tej dyscyplinie, a legendarny rzut Artura Siódmiaka w meczu z Norwegią i brązowy medal Mistrzostw Świata na stałe zapisał się na kartach historii polskiego sportu. Na kartach historii sportu w naszym regionie, w tym lokalnym wydaniu, zapisali się również szczypiogniści drugoligowego UKS Haggard Strzałkowo. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w rozgrywkach ligowych i jest szansa, że w przyszłym sezonie będziemy mogli emocjonować się w Strzałkowie rozgrywkami na poziomie pierwszej ligi. Nie jest to jednak do końca pewne, a wszystko ma wyjaśnić się w najbliższym czasie. Nasz rozmówca, trener Maciej Leżała, podsumował zakończone niedawno rozgrywki i odniósł się również do przyszłości piłki ręcznej w Strzałkowie. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami sezon rozgrywek drugiej ligi piłki ręcznej mężczyzn. UKS Haggard Strzałkowo zakończył te rozgrywki na drugim miejscu. To dobry wynik pana zdaniem?
2: No to jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
1: Najlepszy mecz w wykonaniu zespołu pana zdaniem w tym zakończonym sezonie?
2: No może tutaj tak na gorąco ciężko wymienić, przypomnieć sobie te mecze z pierwszej rundy, ale no w pierwszej rundzie też były dobre mecze. Otwarcie w Dzierżoniowie, ciężki mecz, bo to był ze Spadkowiczem, także ten mecz bym zaliczył, no i ostatni na pewno we Wrocławiu ze Śląskiem, to był bardzo, chyba najcięższy mecz w ostatnich tutaj latach.
1: Tak jak pan mówił, te mecze z tej rundy, a ja chciałbym jeszcze dopytać w kwestii tego, czy był taki mecz, który rozczarował pana jako trenera, że spodziewał się pan, że potoczy się zupełnie inaczej?
2: Szczerze mówiąc, jedno takie spotkanie siedzi gdzieś tam w głowie. Jest to spotkanie ze Środą Wielkopolską. Aczkolwiek tutaj to był wybitnie pechowy mecz, bo trzy kontuzje nam się przytrafiły, w tym bramkarza, dwóch obrotowych. Nie było wtedy Jarka Rogalskiego. Mieliśmy dwóch obrotowych i zarówno Bartek, jak i Damian doznali kontuzji. Przegraliśmy jedną bramką. Na pewno, gdyby nie te kontuzje, to inaczej by się to potoczyło.
1: Porozmawiajmy jeszcze, jak tutaj ta sytuacja kadrowa wyglądała w zespole w sezonie. To są zawodnicy, którzy już od lat reprezentują barwy klubu, zgadza się? Stanowią trzon tej drużyny.
2: Tak, aczkolwiek tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chłopcy z Ostrowa, odkąd przyszli, to ten poziom, żeśmy podnieśli. Marcin Przyszlak, Łukasz Wołowicz, to są chłopcy już tak na takim podwórku pierwszo-drugoligowym znani. W przerwie tutaj przed sezonem dołączyli do nas bracia Kryszcza, którzy okazali się bardzo dużym wzmocnieniem, wkomponowali się w zespół. No plus moi tutaj, jak to się mówi, starzy wyjadacze, Jarek Rogalski, Daniel Górecki, co bardzo mnie cieszyło, wrócił Dominik Nawrocki, no niestety, jak się okazało, tylko na 3 mecze, ale no ta pierwsza siódemka naprawdę prezentuje odpowiedni poziom i tutaj te drugie miejsce to tak powiem, no też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, bynajmniej dla mnie, no wiedziałem, kogo mam i na co ich stać.
1: Przejdźmy dalej, tak jak już mówiliśmy, drugie miejsce na koniec sezonu. Waży się teraz kwestia, gdzie zagra UKS Haggard Strzałkowo w kolejnym sezonie. Jak tutaj ta sytuacja wygląda obecnie i kiedy możemy się spodziewać jakichś wieści w tej sprawie?
2: Tutaj rozmawiałem z panem wójtem Tomaszem Gonem. W ogóle chcę bardzo podziękować Urzędowi Gminy Strzałkowo na czele z panem wójtem za to, że nas tak wspierają. No niemniej jednak nie ma co ukrywać. No potrzebujemy też jakichś kilku sponsorów na tą pierwszą ligę, bo to są już troszeczkę też inne wymagania. Chciałbym, żeby dwóch, trzech zawodników do nas dołączyło. Kiedy będzie wiadomo? No myślę, że za 2-3 tygodnie i tutaj sprawy no, mogą iść w różnym kierunku, bo jak nie uda się tego poskładać, nie będziemy mieli też licencji na grę, to no raczej tutaj nie zasiądę na ławce trenerskiej. Ktoś po prostu inny będzie prowadził zespół, też nie wiadomo, czy to będzie druga, czy nawet trzecia liga.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o samą drużynę, teraz odpoczywacie po tym męczącym sezonie. Kiedy mniej więcej planujecie wrócić do treningów?
2: Wszystko zależy, na jakim poziomie będziemy grali, ponieważ no, jak tutaj nie uda się zagrać w tej pierwszej lidze z różnych powodów, to tak jak mówię, no, jeśli będzie to trzecia liga, to na pewno będzie powrót do treningów dopiero, myślę, że środek września z nowym trenerem już. Z nową drużyną, to jest wielka niewiadoma, kto będzie grał. Także no to zależy, na jakim poziomie rozgrywek będziemy grali. Jeśli będzie to pierwsza liga, no to będzie trzeba już stosunkowo wcześnie, bo w sierpniu, wrócić do treningów.
1: I tak jak niestety pan mówi, wszystko rozstrzyga się o pieniądze i sponsorów, by w ogóle tutaj rozpatrywać temat tej pierwszej ligi w Strzałkowie.
2: No tak, tak można powiedzieć, bo liczę, że tutaj będziemy grali w grupie, gdzie gra Warszawa, Płock. Te wyjazdy są trochę dalsze, no tak jak mówiłem, no trzeba chłopcom zafundować jakiś objazd, bo to są dalekie wyjazdy. No musi dojść dwóch, trzech zawodników. To nie ma co ukrywać, że no trzeba będzie jakieś im tam pieniądze zaoferować. No jest to nieadekwatne do tego, co jest w piłce nożnej, bo ci chłopcy to na tym poziomie, no to już są zawodnicy, można tak powiedzieć, nie przebierańcy. No i tak te pieniądze są mniejsze niż w piłce nożnej, no ale trzeba je, nawet te mniejsze trzeba mieć, także no jak to zwykle bywa, rozbija się o finanse. Na koniec bardzo chciałbym podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie, ambicje, siły włożone, czas poświęcony, bo no, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że no trzeba przekładać pracę, brać urlopy. Na niektóre mecze wyjazd był o 8 rano, powrót o 22. Także nie mam tutaj do nich żadnych zarzutów. Było zaangażowanie na 100%. Nie zawiedli mnie jako trenera, jako człowieka. Nigdy tutaj nie słyszałem, a trenerze może jakieś pieniądze by się przydały, czy coś. Naprawdę wspaniała grupa chłopaków. Dziękuję również publiczności za poświęcony czas, bo wiadomo, w tych czasach czas jest najcenniejszy, za to, że odwiedzali tutaj halę przy ulicy Górnej, nas wspierali, no jak też jeździli na mecze wyjazdowe, bo i w Opolu, we Wrocławiu, no pojawiali się kibice w ilości 15-20 osób, to myślę, że jak na ten poziom rozgrywek i piłkę ręczną, to jest naprawdę wspaniałym wynikiem. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia w następnym sezonie.
1: To był trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. A teraz czas na wizytę w słupeckim ratuszu. Coraz bliżej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków na terenie naszego miasta. W ramach tej inwestycji powstanie także sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Oficjalnie przekazano plac budowy firmie, która zajmie się realizacją tej inwestycji. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Sztab.
4: Przekazaliśmy plac budowy firmie EcoDbaj spółka z o.o. z Cielczy koło Jarocina. Wykonawca realizuje zadanie pod nazwą rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca. Ja tylko przypomnę, że w ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w tym odcinek w ulicy Polnej, oraz działania informacyjno-edukacyjne promujące oszczędzanie wody i właściwe korzystanie z kanalizacji. Łączna wartość projektu wraz z nadzorem budowlanym to 44 765 000 zł, z czego 19 588 000 zł stanowią środki zewnętrzne. Wkrótce ruszą pierwsze prace budowlane. O postępach będziemy informować na bieżąco.
1: To nie koniec wieści z naszego ratusza. Poznaliśmy również nazwisko dyrektora miejskiego żłobka, który wkrótce rozpocznie swoje funkcjonowanie.
4: W wyniku przeprowadzonej rekrutacji rozstrzygnęliśmy konkurs na stanowisko dyrektora miejskiego żłobka i od 1 czerwca tę funkcję będzie pełniła pani Daniela Nowaczek. Pani Daniela Nowaczek posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zdobyte w pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i pomocowych. W trakcie rekrutacji dała się poznać jako osoba konkretna, dobrze zorganizowana i komunikatywna, z bardzo dobrym podejściem do ludzi. Wierzymy, że jej zaangażowanie i empatia sprawią, że nasz żłobek będzie miejscem pełnym ciepła i bezpieczeństwa, do którego dzieci będą przychodzić z uśmiechem.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Sztab. Na naszej antenie czas na odrobinę kultury i zaproszenie na Tydzień Bibliotek organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy. Dla naszej słupeckiej biblioteki będzie to szczególny czas, bowiem w tym roku świętuje ona 80-lecie swojego istnienia. Oddajmy głos dyrektorce tej instytucji, Annie Karpińskiej.
5: Cały rok poświęciliśmy obchodom jubileusza biblioteki z różnymi spotkaniami i warsztatami, ale Tydzień Bibliotek to rzeczywiście dla nas wyjątkowy tydzień. W tym roku spotykamy się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz i dokładnie tak chcemy, by nasi czytelnicy postrzegali bibliotekę jako miejsce pełne możliwości i inspiracji. Zaczynamy 8 maja, to jest dla nas dzień szczególny, ponieważ wtedy też obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W programie są też propozycje dla dorosłych i na przykład 11 maja zapraszamy na warsztaty filcowania i to będzie bardzo relaksujące zajęcie, podczas którego uczestnicy tworzą własne figurki z wełny. Tego samego dnia też spotkanie Bibliotecznego Klubu Kodowania i Robotyki. Pamiętamy też o młodzieży oczywiście. 13 maja odbędzie się finał gry wielkoformatowej Słupeckie Biuro Kryminalne. To jest efekt wcześniejszych warsztatów z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego, a podczas finału każdy będzie mógł zobaczyć efekty i samodzielnie zagrać. Zapraszamy też na spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem. No i szczególny dzień dla nas, 14 maja, bo to wyjątkowa data. Świętować wtedy będziemy 80-lecie naszej biblioteki. Spotkamy się z zaproszonymi gośćmi, wręczymy nagrody, między innymi najaktywniejszym czytelnikom oraz laureatom konkursu na maskotkę biblioteki, a całość zwieńczy koncert Olgi Bończyk. I tutaj niespodzianka dla naszych czytelników, ponieważ będziemy mieli około 50 wejściówek dla czytelników. Na zakończenie tygodnia, czyli 15 maja, tradycyjnie już zapraszamy na Kreatywny Piątek, spotkanie dla dzieci i rodziców pełne twórczej zabawy. I taki jest właśnie nasz cel, żeby było różnorodnie, żeby każdy znalazł coś dla siebie i odkrył bibliotekę na nowo. Serdecznie zapraszamy.
1: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
6: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
1: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
4: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w Subregionie Konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w Subregionie Konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w Drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu Słupca Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w Drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
6: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w Drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
1: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
6: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. Ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko. wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku i wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
1: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym, ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
6: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy. Specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował, co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą, co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta wiąże się z takim mitycznym podejściem od wielu lat w naszym kraju, że to jest tak, jakby ktoś po prostu miał bardzo poważny deficyt i był chory psychicznie i będzie się nim zajmował zaraz lekarz, psychiatra. Najczarniejszy scenariusz to wskazuje, że zostanie jeszcze zamknięty w jakimś zamkniętym oddziale zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie, i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów.

0: deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze, często materialnym, pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego, to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,69 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
11: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień.

0: Meloradia Słupca.
1: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
2: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. Przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
1: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
2: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, co nam chodzi, co my tu planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam się z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tej edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
1: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
2: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. Co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
1: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
2: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi współpracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanach, i Daria Zawiałow, i Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numeru 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy po widzeniu nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
1: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
2: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie, ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Też chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
1: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
2: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przysiągnięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że było u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitaminę i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyty, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
1: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
2: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, że gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest edukowana powiedzmy w muzyce rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
2: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe. Widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
2: Tak, my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
2: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku w Boczokowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji pięknego rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy, na pewno jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia, i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
2: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. I na sam początek naszej audycji odrobina piłkarskiego klimatu. W dzisiejszym magazynie o meczu reprezentacji Polski kobiet do lat 19 we wrześniu i wyjątkowym konkursie kibicowskim dla uczniów.
3: Kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play.
1: Oraz o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
4: Projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
1: Zaczynamy od wizyty we wrześniu. Od 12 do 18 kwietnia na wielkopolskich stadionach rozegrano turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet w kategorii do lat 19. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Polski, Belgii, Grecji i Rumunii. Mecze rozgrywano na stadionach w Gnieźnie w Środzie Wielkopolskiej oraz po sąsiedzku we wrześniu. Na obiekcie miejscowej Wiktorii Września rozegrane zostały dwa spotkania, w tym decydujące starcie pomiędzy Polską a Grecją. Warto tutaj dodać, że były to kolejne mecze międzynarodowe rozegrane na tym obiekcie, na którym na co dzień rywalizuje trzecioligowa Wiktoria. Organizacja takiego meczu to kolejne wielkie wyróżnienie dla miasta i klubu, o czym opowiedział nam prezes Mateusz Kuliński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Stadion Wiktorii Września ponownie dostąpił tego zaszczytu gościć międzynarodowy turniej, tym razem turniej kobiet do lat 19, to po raz kolejny wielkie wyróżnienie.
5: Tak, zgadza się. Dwa lata temu gościliśmy tutaj turniej eliminacji Mistrzostw Europy Kobiet do lat 17. Teraz po raz kolejny dostąpiliśmy tego zaszczytu i po raz kolejny gościmy, tak jak pan powiedział, reprezentację Slamza, tym razem do lat 19. No słusznie, cieszymy się, że na pewno tutaj możemy organizować takie wydarzenia już tak naprawdę teraz na poziomie międzynarodowym. No i dzisiaj na pewno Września okazała się szczęśliwa, tak? Zwycięstwo 3-0 z Grecją. No i awans do najlepszej ósemki zespołów kobiecych z Europy do lat 19.
1: Dwa lata temu gościliście kategorię do lat 17, tak jak pan wspomniał, tym razem do lat 19. No i też zawitała do Września reprezentacja Polski. To tym bardziej wielka nobilitacja.
5: Tak, przy poprzednich meczach reprezentacja Polski u nas nie grała, dlatego teraz też nam bardzo zależało na tym, żeby móc gościć tą reprezentację Polski u siebie. Jest to jednak mimo wszystko zawsze inna ranga dla nawet lokalnej społeczności, bo co mogliśmy dzisiaj zaobserwować na trybunach, gorąca atmosfera, doping przez cały mecz, który też mam nadzieję, że pomógł na pewno naszym zawodniczkom, a my cieszymy się, że jako Września możemy gościć reprezentację Polski, możemy promować też miasto Września wśród tak naprawdę całej Europy, bo to już mamy te rozgrywki właśnie międzynarodowe.
1: Proszę powiedzieć, największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowania do tych dwóch spotkań rozgrywanych na stadionie we wrześniu?
5: Największym wyzwaniem na pewno przygotowanie murawy. Niestety pogoda w tym roku no, nie rozpieszcza. Zima wyjątkowo długa. Nie dysponujemy boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, dlatego te mecze musieliśmy rozgrywać wcześniej ligowe na głównej murawie wszystkie. No i wiemy, że ten stan nie był idealny, ale myślę, że udało się doprowadzić tą murawę do naprawdę bardzo dobrego stanu. Zresztą było chyba dzisiaj widać, że nie przeszkadzała w rozgrywaniu. Dobrze czuły się tutaj obie reprezentacje. Także na pewno największym wyzwaniem było tutaj przygotowanie tej murawy, ale cała organizacja. Jest to jednak zupełnie inna organizacja, nawet od tego poziomu trzecioligowego, jednak te rozgrywki międzynarodowe, dużo większe wymagania.
1: Czyli jak już macie wprawę, to celujecie w kolejne takie mecze tej rangi we wrześniu.
5: Tak, jak najbardziej chcemy tutaj gościć międzynarodowej imprezy o wyższej randze niż tylko trzecia liga, po to, żeby tutaj gdzieś promować Września i zapewnić też możliwość dodatkowej rozrywki.
1: Mówił prezes Wiktorii Września Mateusz Kuliński. Ostatecznie mecz pomiędzy Polską a Grecją zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-0. Na boisku nie brakowało sportowych emocji, a fantastyczną atmosferę stworzyli młodzi kibice. Wszystko ze sprawą wyjątkowego konkursu Kibic przez duże K. O szczegółach tego konkursu opowiedział nam aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej Policji. To właśnie Komenda Powiatowa Policji we wrześniu we współpracy z partnerami zorganizowała to przedsięwzięcie. Posłuchajmy. Zakończył się mecz Polska-Grecja i zakończył się też konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych. Proszę opowiedzieć, co to był dokładnie za konkurs i jakie tutaj były kategorie.
3: Konkurs nosił nazwę Kibic przez duże K. Założeniem i ideą tego konkursu zorganizowanego przez wrzesińskich policjantów, prostymi słowami powiedzieć można jedno, że kibicujemy w sposób zgodny z zasadami, w sposób wzajemnego szacunku oraz w ramach zasad fair play. Myślę, że podczas tego meczu na naszej reprezentacji U19 nasi uczniowie ze szkół z powiatu wrzesińskiego i podstawowych i średnich pokazali, że można, że można tak kibicować, że można się bawić na trybunach, ale wszystko oczywiście w ramach wzajemnego poszanowania i przede wszystkim bez żadnych granic. Czy to są granice klubowe, czy granice powiedzmy narodowościowe? Nie, tutaj nie ma. My jesteśmy jedną zgraną rodziną kibiców, którzy oddają i swój głos i serducho, żeby swoja drużyna jak najwyżej zawsze się wznosiła. W tym konkursie zorganizowanym przez nas, czyli Kibic przez duże K, były trzy kategorie. Pierwsza kategoria była to kategoria indywidualna. Dzieciaki w klasach 1-3 miały zrobić szalik kibica. Szalik, który też niesie ze sobą przekaz i te cele, które chcieliśmy osiągnąć. W drugiej grupie wiekowej byli to uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Tutaj do zrobienia była sektorówka, czyli taka flaga rozwijana podczas meczu na stadionach. I w ostatniej kategorii wiekowej byli to uczniowie szkół średnich i ci uczniowie mieli do napisania i wykonania oczywiście przyśpiewkę. Jak sam pan był i pan widział, jak to wszystko tutaj wyglądało, to i szaliki pełni zgodne z tematem. Sektorówka pokazała, że dzieciaki naprawdę mają moc w sobie. No i taką wisienką na torcie była przyśpiewka zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy wygrali tą kategorię. Na kanwie znanej piosenki, ale podłożone słowa, które w 100% trafiają w to, o co nam chodziło.
1: Proszę opowiedzieć o laureatach konkursu.
3: Mieliśmy w kategorii pierwszej, czyli klas 1-3, trzy miejsca na podium i dwa wyróżnienia. I one przedstawiają się następująco. Wyróżnienia zostały przekazane dla dwóch uczniów ze szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie. I był to Gabriel Benz z klasy pierwszej i Kacper Rybacki z klasy trzeciej. Na podium w tej grupie wiekowej stanęli uczennica klasy 2A z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni, Lena Zeman. Drugie miejsce dla uczennicy klasy 3 C Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu i była to Jagoda Janasik. I miejsce pierwsze dla ucznia klasy 1B Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej. I był to Sebastian Śliwiński. W drugiej kategorii, czyli w kategorii sektorówka, po burzliwych oczywiście naradach komisji konkursowej zostały wyłonione trzy miejsca i miejsce trzecie zajęła Samorządowa Szkoła Podstawa nr 3 we Wrześni, miejsce drugie Zespół Szkół w Nekli i miejsce pierwsze Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej. No i w ostatniej kategorii, czyli przyśpiewki stadionowej, wygrali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Wrześni. Wszystkim zwycięzcom i oczywiście uczestnikom konkursu Kibic przez duże K serdecznie gratulujemy i kończąc to wszystko można to podsumować jednym słowem. Potrafimy kibicować. Potrafimy i dzisiaj to pokazaliśmy. Nasze przedsięwzięcie nie byłoby oczywiście możliwe bez udziału współorganizatorów i byli nimi starosta powiatowy we Wrześni, kolejni gmina Września, gmina Nekla, gmina Pyzdry, gmina Miłosław oraz gmina Kołaczkowo i z tych poszczególnych gmin do tej organizacji włączyły się również gminne komisje rozwiązania problemów alkoholowych. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Dzieciaki otrzymały dzisiaj naprawdę wspaniałe nagrody. Oczywiście były one celowane w tą ideę sportu, w ideę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, a w szczególności bez jakichkolwiek używek, bez jakichkolwiek nałogów. To był nasz cel i on moim zdaniem został dzisiaj osiągnięty.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Kończąc temat tej piłkarskiej rywalizacji, posłuchajmy zwycięskiej przyśpiewki autorstwa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, przygotowanej na melodię znanego utworu grupy Queen.

0: się za sobą i nie hejtuj już nikogo. Wiem, że nic nas nie pokona, w końcu każdy chce być sobą.
1: Byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i ich utwór Ducha Walki Mamy, do którego słowa napisali Anna Głowacka i Paweł Pębę-Maćkowiak. A teraz zmieniamy temat i ponownie zaglądamy do Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nasz powiat pozyskał kolejne dofinansowania w ramach kolejnych projektów, a szczegóły zdradził nam starosta Marek Dąbrowski.
2: Bardzo ciekawy projekt, który jest projektem dotyczącym błękitnie zielonych inicjatyw, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, dokładnie mówiąc ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. I projekt dotyczy magicznego ogrodu zmysłów, przede wszystkim zagospodarowania przestrzennego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Kwota całego projektu to są 152 tysiące złotych. To jest utworzenie miejsca dla dzieci, które będzie wspierało rozwój motoryki i równowagi przez różnego rodzaju kreatywne realizacje w postaci nasadzeń zieleni roślin, ale również fontan, tablic edukacyjnych, stref sensorycznych, stref w postaci takich tras do poruszania się, gdzie będzie kora, piasek i inne elementy nawierzchni, ale również lampy solarne, które mają wpływać też korzystnie właśnie na te elementy rozwoju i różnego rodzaju dźwięki, które mają rozwijać to przestrzenność. Bardzo ciekawa inicjatywa. Też cieszymy się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie. Jako powiat oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że zespół pod kierownictwem pani dyrektor Anny Mydłowskiej ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, to ta jednostka składała ten projekt i to dofinansowanie zostało potwierdzone, że zostanie przekazane. Ta strefa powstanie bezpośrednio przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Tam jest obszar, który zostanie objęty tym projektem i właśnie dzieci, które uczęszczają do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Słupcy, będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i korzystać z tej przestrzeni.
1: Wielkopolska z klasą to kolejny program realizowany tutaj przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Beneficjentem tego programu będzie też powiat słupecki, który pozyskał dofinansowanie. Jaka to jest kwota dofinansowania i na co tutaj to będzie przeznaczone? Program jest adresowany do tych najmłodszych. I jak ci najmłodsi z powiatu słupeckiego skorzystają na tym dofinansowaniu?
2: Kwota może wydaje się niewielka, bo to jest tylko 2090 zł, ale zawsze cieszy każde dofinansowanie i jest to dofinansowanie do wyjazdu uczniów ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Słupcy w liczbie 38 uczniów, którzy będą mogli zwiedzić zamek w Gołuchowie. I jeżeli w ten sposób możemy wspólnie z samorządem województwa wielkopolskiego sprawić, że dzieci będą miały wycieczkę, czas na zwiedzanie, to jest to na pewno tego warte. I warto próbować, warto na pewno wnioskować, składać, startować w różnych projektach i mniejszych, i większych, bo każda forma dofinansowania jest pewnego rodzaju prezentem pozytywnym, który cieszy.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zaczynamy od wizyty w słupeckim starostwie powiatowym. I jeszcze przed majówką odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Co to dokładnie za koncepcja i jakie są jej założenia? O tym wszystkim opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
2: Jest to związane z tym, że zmienił się pewien model model oraz zaktualizowane zostało prawo dotyczące KSC, czyli takiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. I ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację właśnie tej ustawy o tym KSC oraz coraz szybciej, coraz mocniej rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury informatycznej, czyli infrastruktury, która też wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, informacji w sieci i tego wszystkiego, co w tej sieci nas otacza. I głównie tu nam chodzi o infrastrukturę informatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, czyli WANIR-em, przedstawiciele z panem prezesem Jakubem Michałowskim pokazali nam, czyli samorządowcom oraz zaproszonym przedstawicielom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak może wyglądać taki model funkcjonowania LCC, czyli Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa na terenie powiatu sopeckiego, ze względu na to, że i tak każda jednostka samorządu terytorialnego musi wdrożyć nowe zalecenia zgodnie z prawem od przyszłego roku, od kwietnia. I to jest dobry moment na to, żeby spróbować sięgnąć po środki na właśnie tego typu nową strukturę, czy jakiś wydział, czy utworzenie jednostki, która będzie rzeczywiście jednostką w strukturze powiatu, której zadaniem będzie właśnie ta cała obsługa w ramach Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. I naszym zadaniem było wstępnie omówić ramy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty. Omówiliśmy też te prawne obowiązki wynikające z nowelizacji tej ustawy, dostępne źródła finansowania i tak omówiliśmy coś, co jest też bardzo ważne dla nas, taki wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru. No bo tutaj nie ukrywam, że po takie środki chcielibyśmy sięgnąć. Jestem zdania takiego, że powiat powinien podjąć się tej działalności dotyczącej kierowania takim centrum, które w ramach KSC, tutaj, czyli tego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, to powiat będzie liderem, który będzie zrzeszał poszczególne jednostki i wspólnie wypracujemy model i strukturę, która będzie reagowała na te zagrożenia płynące z cyberbezpiecznego świata, który nas coraz mocniej otacza. I mówię to nawet choćby dlatego, że w ręce trzymam teraz smartfon, ponieważ czytam pewne informacje, które Państwu przedstawiam. I to też jest tak, że właśnie to nam pokazuje, że ilość informacji, która codziennie trafia do naszych umysłów, ponieważ czytamy, odbieramy, jesteśmy przebodźcowani nawet czasami bardzo mocno tego typu zrzutem krótkich informacji, nie wszystkich prawdziwych. To jest jakby jeden obszar, ale drugi obszar to jest też taki, że te wszelkie próby właśnie kontroli nad atakami, żeby nie pobierać, nie wyciągać jakichś danych z systemów naszych, żeby tutaj pełna kontrola nad tym była pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia, no bo to głównie też o to chodzi.
1: Chciałbym jeszcze tutaj dopytać o kwestię finansowania. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, że tutaj chcielibyście pozyskać środki zewnętrzne, zgadza się, żeby utworzyć takie centrum. W ogóle jakie to są koszty utworzenia takiego centrum?
2: Koszty na dzisiaj, po jakie możemy sięgnąć, albo jakie możemy się starać, to są koszty około 9 milionów złotych na funkcjonowanie takiego centrum przez 3 lata. Później mamy obowiązek oczywiście utrzymać trwałość projektu przez kolejnych 5 lat jeszcze. I tutaj zatrudniając specjalistów właśnie w zakresie informatyki, informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, którzy będą wdrażać tego typu elementy w tych obszarach działalności, myślimy nad tym, żeby utworzyć jednostkę podlegającą pod starostwo w celu właśnie takiego usprawnienia działania, która będzie zrzeszała też i będzie wspierana przez inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu sopeckiego, czyli poszczególne gminy. W najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu mamy takie kolejne spotkanie. Do 15 maja wspólnie chcemy wypracować pierwszą odpowiedź. Następnym elementem jest przeprowadzenie audytów w zakresie tego, ile takich poszczególnych połączeń z dostępem do sieci w każdej jednostce występuje i ile może być tych wejść i wyjść przez wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy w naszej pracy codziennej. Natomiast oczywiście jakby tutaj ten audyt, to jest jakby pewna kwestia szersza. Są to środki, które są nam potrzebne do tego, żeby po prostu wdrożyć takie działanie. Ja myślę, że najważniejsze też jest to, że bez względu na to, czy środki otrzymamy, czy ich nie otrzymamy, my i tak jesteśmy zobligowani do realizowania tych nowych, wprowadzonych regulacji prawnych w zakresie KSC, o którym mówiłem. No i oczywiście lepiej, gdybyśmy mogli sięgnąć po zewnętrzne środki, które nas wesprą w funkcjonowaniu i wdrażaniu całego systemu.
1: Nasze spotkanie było również okazją do tego, żeby porozmawiać na temat podpisanego porozumienia starostwa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
2: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym. Jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. I taki system działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie, w tym przypadku w służbie w Państwowej Straży Pożarnej, i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób, zgodnie ze strukturą organizacyjną, uruchamia ten system alarmowania. A do tej pory to w wielu miejscach jakby było poprowadzone przez pracowników starostwa, więc tutaj taka zmiana stąd następuje. Jest to wypracowana koncepcja na poziomie wojewódzkim i powiaty otrzymały taką informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał. Teraz wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie. Natomiast, żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej. Stąd takie porozumienie.
4: Okej, dziękuję.
1: To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. A teraz mamy coś dla miłośników literatury i dobrych książek. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów organizuje wyjątkowe spotkanie autorskie. O tym, kto tym razem odwiedzi czytelników z Zagórowa, mówi bibliotekarka Katarzyna Połom. Posłuchajmy.
5: Tym razem z czytelnikami spotka się pisarka, która jest w naszej bibliotece bardzo lubiana. Jej powieści są bardzo lubiane, cenione przez czytelników. Nazywa się Jagoda Wochlik. Jest bibliotekarką, więc moją koleżanką po fachu, naszą koleżanką po fachu, która po prostu od ładnych paru lat pisze książki, ale też prowadzi recenzenckiego bloga, którego można sobie obejrzeć na YouTubie, wpisując hasło Biblioteka Edgara, gdzie naprawdę w świetny, zajmujący, błyskotliwy, dowcipny sposób opowiada o literaturze współczesnej, o nowościach wydawniczych, o literaturze tematycznej, a również sama kilka ładnych lat temu postanowiła spróbować, jak to jest stanąć po tej drugiej stronie pióra i zaczęła pisać. Chociaż pierwszą jej powieścią była powieść zatytułowana Milczące słowa i to była typowa powieść fantastyczna, takie fantazy z wątkiem nawet troszeczkę romantycznym. Bardzo pamiętam tą książkę, bo ją czytałam, to było moje pierwsze zetknięcie z Jagodą Wochlik. Tak w tym momencie piszę powieści obyczajowe, gdzie też wątek romantyczny się pojawia, ale pojawia się bardzo dużo takich życiowych wątków. Bohaterowie stają przed czasami bardzo trudnymi wyborami i ja sobie cenię, mimo że nie jestem fanką literatury obyczajowej zdecydowanie, ale cenię sobie po prostu w twórczości Jagody Wochlik, to, że ona ma dobre pióro, jest świetną obserwatorką ludzkich emocji i jej bohaterowie są bardzo nieszablonowi. Także zawsze z ciekawością zaglądam do każdej jej książki. Mam już jedną swoją ulubioną, ale może nie będę zdradzać tytułu, ale na pewno na spotkaniu postaram się z Jagodą na ten temat porozmawiać. Także no ja myślę, że spotkamy się w takim fajnym gronie, w dobrej atmosferze. Wstęp na spotkanie jest darmowy, jak zawsze u nas w bibliotece. No i w czytelni Zagórowskiej Biblioteki można będzie również zakupić podczas spotkania książki Jagody i poprosić o osobisty wpis, porozmawiać z pisarką, zapytać o jakieś szczegóły dotyczące właśnie jej twórczości.
1: Co tutaj jest takiego w tej twórczości, że ta pisarka, jej książki cieszą się u Was największym zainteresowaniem czytelników?
5: Tak jak wspomniałam, właśnie to dobre pióro. To jest to, że one są napisane naprawdę ładnym językiem. Widać po prostu warsztat pisarski, widać po prostu tą dbałość o kulturę języka u Jagody, a jednocześnie no, to też nie jest tak bardzo trudna książka. To są bohaterowie z krwi i kości i można po prostu w tych bohaterach znaleźć gdzieś część siebie. W jednej z książek opisuje perypetie dziewczyny w spektrum autyzmu i jej sposób przeżywania miłości, odnajdywania się właśnie w społeczeństwie i właśnie borykania się z tą swoją nietypowością, tak? Właśnie w zetknięciu z takim uczuciem, które no, całkiem z nagła na nią spada. Także myślę, że to też może być ciekawe, może być zabawne. Spotykamy się w Tydzień Bibliotek 13 maja o godzinie 17:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów w czytelni.
1: Mówiła bibliotekarka Katarzyna Połom z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
4: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
6: Może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia, bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta na adres po prostu.
1: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
4: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej i już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
1: I wciągnęła pani też męża do tego.
6: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
4: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
1: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
4: Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy, no ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej, musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba i już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
1: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
6: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
1: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
4: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus i tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn. Też w zasadzie wszystkie te punkty już pomału zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
1: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
6: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną, żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
4: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pana, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło trzeciej i to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia, to tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10, koło 12, 13, gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o trzeciej wstaje, ja tutaj koło wpół do szóstej dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj i sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj, jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście, chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
1: Z perspektywy wygląda, w ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
6: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także... No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
1: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
6: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
4: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domu. Domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik.
7: Tak. 2 lata temu.
4: Musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami, i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze, i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
6: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
4: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać

0: we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
1: Jakie mają Państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
0: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni. Czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
2: No, nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym. Po prostu no, pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
1: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama. Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
1: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
0: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
2: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na turbo. Dzwoń 500 076 890.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebana to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was. Nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Curry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
18: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów w super cenie 9,99 groszy. A od czwartku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue w super cenie 26,99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Morliny są...
23: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
24: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
22: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
24: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
25: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

To Kizo z numerem Disney w Meloradiu, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: Tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Tego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki

0: T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Sprawdza. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, między innymi Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś, to chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Big Milk 900 ml tylko 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej oleo rzepakowy 3 litry za jedyne 17 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Płyn do płukania Kuschelweiss 1 litr 7 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
13: Tanio tutaj jest Stokrotka.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
18: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
0: salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
0: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Mellow Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, Bibi Rexa.

0: Jest to Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi na Sunrise: czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was, słuchaczy, od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
2: Reklama. Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
3: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
4: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt.

0: Castro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już teraz! Zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: O reklamie.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dust i Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Reklama.
2: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
3: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
4: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No.
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa krucha 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
21: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
26: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
25: A, no i merci bardzo.
27: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
28: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku
0: hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
28: O reklamie.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już od 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

13, ale leci. Przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze. Wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku. A wśród nich Cyril, który za chwilę... Czy oni? No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak, gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.

0: słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Meloradiu. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radio. Dobijamy do 14 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak!

0: sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Talk to You w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji. No ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię, że ich mało kto

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: niejednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra. A ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: 3.17.41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8.11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Meloradiu. Koniec świata jest bliski? No nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No a teraz zmienili zdanie, okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rotowicz i Edyta Górniak. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

0: Gigi D'Agostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: 99 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kimś, z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo się

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apilina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą są

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Niemożliwe. To nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś czas.

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: chwilę szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio. When the bass gets bumping, up in the...

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

To Toby Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: Radiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sony Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
5: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kongsi, Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 zł od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to doda.

To Don't Wanna Go Home w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 19, a u was co dobrego przy tym wieczorze? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ja już tam zaglądam, a u nas za chwilę Olivia Adams.

Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Babe, I got a stranger in my mind.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

Jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
6: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland, brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

0: Christoph, I see you, man.
1: The best of Tomorrowland. Melo Radio.

0: How you feeling?
1: It's still

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

Каждый день. Автопромоция.

is SkyTech. Dobry wieczór, moi drodzy, wita was SkyTech, to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromised. Numer nazywa się Ocean, już teraz This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

situație. This is Skytech. O drăbină nostalgii, Major Lazer, Light It Up, remix și Wild Crow. Tuși przedtem, Vali Mose, In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja. High Star, The Power, remix DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Mellow.

počúvate, this is Skytech. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle, napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.

dalszym ciągu słuchacie This is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

9FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe dobre Melo.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Αυτό είναι Robin Schulz. Dobre Melo, Melo Radio. Πραυτή